Ebusia mema wache ema wo akwa ba edibanya sapofie jumedie so ewa plan B 104.5 FM so ene eye September bosom ne de to so edionu mienu ewa fimpinu ne edionu insiem 22nd September 2026 otwedi amponyankopon aye bebre ede amayen na da menti ene ne yeda so tenkwema tachrema eda bodwema moje die fusane ewe yemu enye ya ho odenye yesika ya ho fe na ibibia yewo ene mayeda so etenkwem ne momodo ene tima ene afin so pepa otwedi ampon ewo edema mini umye nunti ene menei yada so etin kwe menu tengu behia seri totrubunzu na seda ebe